0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Więc Lucyfer rzekł do mnie, pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los? Nawet głupi ci mówi, nie podskoczysz królowi. Lepiej ze mną nabijaj swój cios.

0: Ukrainy, znajdujące się na terytorium Białorusi. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki powołał fundację.
1: Teraz jest taki ogólny kryzys z prawami człowieka.
0: Klub białoruskich migrantów rozegrał swój pierwszy sezon w polskiej lidze piłkarskiej.
2: Klub Pogonia powstał jako klub diaspory białoruskiej w Polsce.
0: Były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Maszkiewicz o zagrożeniach dla Białorusi związanych ze wsparciem rosyjskiej agresji.
3: Dla Białorusinów jest to niezwykle ważny moment.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę Białoruś pozostaje jednym z najważniejszych sojuszników Kremla. Terytorium kraju było wykorzystywane do działań wojskowych, a współpraca Mińska i Moskwy stale się pogłębia. W ostatnich tygodniach coraz częściej pojawiają się spekulacje, że Mińsk może zostać wciągnięty w bezpośrednie działania militarne. Zaangażowanie reżimu łukaszenkowskiego w wojnę przeciwko Ukrainie stanowi poważne zagrożenie dla państwowości Białorusi, twierdzi Mariusz Maszkiewicz, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi.
3: Dla Białorusinów jest to niezwykle ważny moment w ich państwowości, bo okazuje się, że zarówno w sensie militarnym, gospodarczym, jak i ideologicznym Rosja stara się opanować Białoruś. Jest to dla Białorusi wielkie niebezpieczeństwo, jak mówię. I wydaje mi się, że odpowiedzią intelektualistów białoruskich, ekspertów, powinno być przygotowanie programu dla przyszłej Białorusi. Dlatego, że społeczeństwo białoruskie nie jest wbrew pozorom tak bardzo podatne na rosyjską propagandę, jak nam się dzisiaj wydaje. Podobnie jak sowiecka propaganda rozleciała się wraz z upadkiem Związku Sowieckiego. Co dotyczy tych bieżących kwestii agresji rosyjskiej na Ukrainę i wojny w Ukrainie, udział Białorusi, moim zdaniem jest to, tego nie da się zakwestionować i schować. Białoruskie instytucje państwowe pod kierownictwem Łukaszenki robią różne zabiegi, żeby nie pokazać tego, ale faktycznie widzimy to gołym okiem, że Białoruś jest polem czy placem startowym dla wielu akcji przeciwko Ukrainie i to jest bardzo smutne. Zresztą ostatnio widać również przeciwko Polsce.
4: Jak pan uważa, czy zaangażowanie i poparcie rosyjskiej agresji przez Łukaszenkę wplątało Białoruś w orbitę sfery politycznej i wojskowej, uzależniającej Białoruś od Kremla?
3: Przez całe dziesiątki lat prezydent wybrany początkowo demokratycznie w 1994 roku twierdził, że on zapewnia Białorusi pokój i unika wojny, konfliktów. Był takim mężem opatrznościowym, który miał przynosić stabilizację i spokój. Spokój i pokój. Okazało się, że to mu się wszystko rozsypało i teraz robi wszystko, żeby w sferze werbalnej, ideologicznej próbować zatuszować ten swój udział, ale no, ręce ma ubrudzone niestety.
4: Czy widzi pan szansę na to, żeby Białoruś jakoś wybrnęła spod wpływów Moskwy? Co musiałoby się stać? Jakie warunki by musiały zaistnieć, żeby to się stało?
3: Ja myślę, że to jest związane bezpośrednio z sytuacją na froncie rosyjsko-ukraińskim. Inaczej mówiąc, los Białorusi zależy od skuteczności ukraińskiego żołnierza.
4: I jakie scenariusze widzi pan po ewentualnym zakończeniu wojny?
3: Jeśli chodzi o scenariusze dla Białorusi, akurat jest właśnie takim dobrym moment, żeby ekspertom białoruskim zadać pytanie, na ile pożyteczne byłyby dla was doświadczenia polskiej transformacji. Mówię o przemianach, które nastąpiły w Polsce po 90 roku w obszarze konstytucyjnym, gospodarczym, społecznym, kulturalnym. U nas z ideologią raczej nie było problemu. Myśmy nie mieli problemu tej obcej aktywności. Rosyjska, sowiecka propaganda od lat 70. praktycznie nie funkcjonowała w Polsce. Była bardzo bardzo mało skuteczna, zresztą to w Moskwie dobrze wiedzieli, że z sowiecką propagandą do nas nie dojdą. A ruski mir dzisiaj to jest raczej, powiedziałbym, domena skrajnej prawicy, ewentualnie skrajnej lewicy, ludzi, którzy jeszcze wierzą, że Rosja to jest coś dobrego, jakaś dobra oferta. Mało moim zdaniem kto z rozsądnych ludzi już w to wierzy.

0: Już za chwilę w programie Z Nadniemna i Berezyny będziemy kontynuować opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota przybliży postać Bolesława Szyszkiewicza, utalentowanego rzeźbiarza, który stworzył najpiękniejsze nagrobki na starym cmentarzu w Grodnie. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Mech oraz jego przebojowym utworem Piłem z Diabłem Bruderschaft.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Z Nadniemna i Berezyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Najsilniejszym polskim ośrodkiem kontynuującym opór przeciwko okupantowi sowieckiemu po wyjeździe w lecie 1945 roku za tak zwaną linię Kurzona ostatnich członków komendy okręgu AK Nowogródek i zakończeniu planowanej akcji ewakuacyjnej było lokalne centrum dowódcze obwód numer 4967, powstałe z połączenia dwóch największych struktur terenowych okręgu Armii Krajowej Nowogródek, czyli obwodów Lida i Szczuczyn. Komendantem obwodu od czerwca 1945 roku był podporucznik Anatol Radziwonik Olech. Funkcję jego zastępcy pełnili sierżant Paweł Klikiewicz Irena do maja 1947 roku, następnie podporucznik Wiktor Maleńczyk Cygan od maja 1947 roku po maj 1949 roku. Olech to postać niezwykle interesująca i charakterystyczna dla kresowego ruchu niepodległościowego. Pochodził z polskiej rodziny prawosławnej spod Wołkowyska, ukończył seminarium nauczycielskie i pracował w szkole w Iszczołnianach, powiat Szczuczyn. Jeszcze przed wojną ukończył podchorążówkę, następnie dostał awans na stopień podporucznika rezerwy piechoty. W Armii Krajowej dowodził jedną z placówek konspiracyjnych obwodu Szczuczyn, kryptonim Łonka. Zimą 1944 roku przeszedł do partyzantki, gdzie dowodził plutonem w drugiej kampanii w 7 batalionie 77 Pułku Piechoty Armii Krajowej pod komendą legendarnego porucznika Jana Piwnika Ponurego. Uczestniczył w licznych operacjach bojowych przeciw niemieckim siłom okupacyjnym, rozbicie posterunków w Morzejkowie Wielkim i Morzejkowie Małym, garnizonów w Jachnowiczach i Jewłaszach, kilka zasadzek na pododdziały żandarmerii i Wehrmachtu. Sierżant Irena był w okresie okupacji niemieckiej podoficerem do zadań specjalnych obwodu Łonka, potem w dyspozycji komendanta okręgu. Podporucznik Cygan, który pochodził spod Wasiliszek, został wywieziony za pierwszego Sowieta na Syberię. Nie zdążył do Andersa i wcielono go do armii Berlinga. Gdy przyjechał na urlop odwiedzić rodzinę, przyszło po niego NKWD. Nie zamierzał drugi raz jechać na Sybir. Stawił opór, zabijając kilku funkcjonariuszy. Pozostał mu tylko las. Obwód dzielił się na placówki nierównomiernie rozrzucone po terenie powiatów Lida i Szczuczyn. W kilku przypadkach w skład obwodu weszły całe kampanie terenowe, pozostałe jeszcze po Armii Krajowej. Na przykład kompania Wawiórka, kryptonim Wygon, dowodzona przez podporucznika Józefa Poczobuta, Wilka. Całość sił obwodu wynosiła kilkaset ludzi, według źródeł sowieckich 800. Niektóre z placówek posiadały patrole samoobrony, okresowo mobilizowane do działań zbrojnych. Oprócz siatki terenowej obwód dysponował oddziałem, a właściwie zgrupowaniem partyzanckim. Tworzyły go, oprócz grupy stale przybywającej u boku komendanta Olecha, pododdziały dowodzone przez sierżanta Irenę, podporucznika Cygana i Petera. Ten ostatni był alzatczykiem, który został wcielony przez Niemców do formacji budowlanych w 1944 roku, ale zbiegł do lasu i dołączył do oddziałów Armii Krajowej. Każda z wymienionych grup miała przydzielony odrębny rejon działania. Irena centralną część powiatu szczuczyńskiego, Cygan rejon Wasiliszek i Wawiórki, Peter okolice Nowego Dworu i Zabłocia. O dalszych losach ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie Z Nadniemna i Berezyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota, witam Państwa. Dziś przeniesiemy się do Grodna końca XIX wieku i wybierzemy się do miejsca, gdzie kwitła kariera wybitnego artysty – na cmentarz. Tak, tak, właśnie na cmentarzu przejawił się twórczy dar Bolesława Szyszkiewicza, jednego z najwybitniejszych grodzieńskich rzeźbiarzy. Cmentarz Farny w Grodnie to jedna z najstarszych i najpiękniejszych nekropolii na wschodnich rubieżach dawnej Rzeczypospolitej. Powstała w 1792 roku, a prawie 100 lat później oblicze tego miasta zmarłych zmienił właśnie Bolesław Szyszkiewicz, którego misterne prace nazywa się Kamiennymi Ogrodami. 22-letni szlachcic z powiatu wołkowyskiego przybył do Grodna w 1886 roku. Młody rzeźbiarz otworzył swój warsztat przy ulicy Jerozolimskiej, dziś to ulica Antonowa, dokładnie na drodze prowadzącej w kierunku dwóch cmentarzy, katolickiego i sąsiedniego prawosławnego. Przybysz szybko stał się solą wokół lokalnych rzemieślników, bo jego talent przewyższał zdolności każdego innego grodzieńskiego twórcy nagrobków. Dlatego miejscowi rzemieślnicy postanowili zakazać Szyszkiewiczowi wykonywania zawodu. Cech Zdunów i Kamieniarzy złożył skargę do zarządu gubernialnego. W niej grodzieńscy murarze twierdzili, że ten młody przybysz nie ma prawa pracować samodzielnie i podpisywać swoich prac własnym nazwiskiem, bo nie jest jeszcze mistrzem. Musi więc wstąpić do cechu. A skoro osobnego cechu rzeźbiarzy w Grodnie nie ma, to niech wstępuje do nich i zdaje egzamin na murarza, no bo przecież praca tych dwóch zawodów aż bardzo się nie różni. Ale Szyszkiewicz ograł zawistników. Szybko napisał list wprost do samego grodzieńskiego gubernatora, Aleksandra Posiomkina, wyjaśniając z dumą, że nie jest kamieniarzem, lecz artystą. I właśnie dlatego, że w Grodnie nie było cechu rzeźbiarzy, młody Bolesław wywalczył sobie prawo do bycia wolnym twórcą. Przy tym z pewnością udowodnił gubernatorowi, że ma odpowiednią edukację. Ale właśnie, skąd wzięły się jego umiejętności? To do dziś pozostaje częściowo tajemnicą. Wiemy, że w szkole w Wołkowysku nie szło mu najlepiej. Miał kłopoty z arytmetyką i geometrią, za to celował w kaligrafii i rysunku. Sporo też chorował, dlatego powtarzał rok i w końcu musiał odejść ze szkoły. Na pewno nie mógł być tylko samoukiem, bo zbyt dobrze znał się na symbolice cmentarnej i miał świetny warsztat w pracy z piaskowcem. Jeżeli w międzyczasie między szkołą wołkowyską a otwarciem pracowni w Grodnie nie dostał się na studia do Akademii Sztuk Pięknych, to musiał uczyć się kogoś z ówczesnych mistrzów. Przypuszcza się, że odbywał praktyki w Wilnie, być może w pracowni Błażejczyka, znanego z nagrobków na słynnej Rosie. To tam Szyszkiewicz musiał nasiąknąć owym wyjątkowym stylem, który później przywiózł nad Niemen. Kiedy spacerujemy dziś po grodzieńskim cmentarzu, bez trudu rozpoznamy pracę Szyszkiewicza. To on wprowadził do sztuki nagrobnej w Grodnie to, co dziś nazywamy zastygłym romantyzmem. Jego znakiem rozpoznawczym są skałki, kompozycje z piaskowca, które imitują naturalne spiętrzenia głazów. Na tych skałkach wyrastają kamienne krzyże, które wyglądają jak pnie drzew ze ściętymi konarami, najczęściej brzozy. Szyszkiewicz lubił motywy roślinne, ale zamiast południowego akantu rzeźbił rodzime paprocie, bluszcze i mchy, które zdają się przebijać przez kamień. Znał tradycyjną symbolikę sztuki cmentarnej, odwrócone, gasnące pochodnie, oznaczające koniec życia, kotwice jako znak nadziei oraz wieńce z róż nieśmiertelników. Najdoskonalsze dzieło Szyszkiewicza znajduje się na grodzieńskim cmentarzu prawosławnym na mogile gubernialnego urzędnika Jakuba Pomierańskiego. To postać młodej, smutnej kobiety, wpowiewającej na wietrze sukni, która z niesamowitą gracją pochyla się nad grobem. Mówi się, że rzeźbiarz nie korzystał z katalogu w tym przypadku, lecz uwiecznił w kamieniu prawdziwą mieszkankę Grodna. Rok po otwarciu pracowni w Grodnie Szyszkiewicz ożenił się z Romaną Marią Protasiewicz. Szybko otrzymał tytuł dziedzicznego, honorowego obywatela miasta. Zamówienia płynęły stale, nawet z oddalonej o 100 km Sisłoczy. Bolesław nie pracował już sam, zatrudniał do pomocy 8 osób. Wydawało się, że świat stoi przed nim otworem. Ale we wrześniu 1893 roku, w wieku 29 lat, Bolesław Szyszkiewicz zmarł na suchoty. Świadomy nadchodzącego kresu, sam zaprojektował własny nagrobek. Jego mogiłę zdobi posąg muzy Kaliope, muzy poezji i filozofii, która zdaje się unosić ku niebu, podczas gdy u jej stóp leżą wykute w piaskowcu narzędzia rzeźbiarskie, młotek i dłuto. Medalion z podobizną Szyszkiewicza na nagrobku do dziś spogląda w stronę Niemna. Po jego śmierci przez kolejne 14 lat firmę z sukcesem prowadziła wdowa, Romana Maria. to pod jej kierownictwem powstały ostatnie wielkie dzieła warsztatu, jak chociażby nagrobki rodziny grodzieńskich piwowarów Kunców oraz memorialne tablice w prawosławnym soborze na Orzeszkowej. Dziś, choć wiele z tych dzieł niszczeje, grodzieńskie kamienne ogrody wciąż zapierają dech w piersiach. Są one pamiątką nie tylko po pochowanych pod tymi pomnikami ludziach, ale też po genialnym rzeźbiarzu z powiatu wołkowyskiego, który stworzył najpiękniejsze rzeźby cmentarne w regionie. W dużej mierze to właśnie dzięki Bolesławowi Szyszkiewiczowi grodzieński farny cmentarz stał się obowiązkowym punktem na turystycznej mapie miasta. To już wszystko na dziś. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Mech oraz jego przebojowym utworze Piłem z diabłem Bruderschaft. Dziś cofamy się do lat 70., by przypomnieć zespół, który przez lata budował własną legendę na styku rocka progresywnego, hard rocka i później heavy metalu. Mowa o warszawskim Mechu. Korzenie zespołu sięgają pierwszej połowy lat 70. Wszystko zaczęło się od znajomości trzech muzyków: Macieja Januszki, Janusza Łakomca i Roberta Milewskiego, później znanego jako Robert Millord. Poznali się jeszcze jako uczniowie warszawskiego liceum imienia Tadeusza Rejtana. Januszko i Łakomiec prowadzili tam szkolny zespół, a po ukończeniu szkoły w 1974 roku założyli własną grupę działającą przy klubie Mechanik Politechniki Warszawskiej. Początkowo nazywali się WHB United, ale szybko zmienili nazwę na Mech, właśnie od nazwy klubu. W 1975 roku do składu dołączył Robert Milewski, który oprócz gry na gitarze potrafił obsługiwać również instrumenty klawiszowe. To właśnie on stał się jednym z filarów brzmienia grupy. W tym samym czasie Mech zaczął zdobywać pierwsze wyróżnienia, m.in. na Mokotowskiej Młodzieżowej Jesieni Muzycznej. Rok 1977 uznaje się za oficjalny początek profesjonalnej działalności zespołu. Wtedy grupa przyjęła pełną nazwę Zjednoczone Siły Natury Mech. Dwa lata później nastąpił ważny przełom – występ na festiwalu Pop Session w Sopocie. To był ich debiut na dużej scenie i moment, który otworzył im drzwi do najważniejszych rockowych imprez w kraju. Na początku lat 80. Mech był już jednym z najciekawszych zespołów progresywnych w Polsce. W 1980 roku nagrali swój pierwszy singiel Ogród Snów i Romantic Blues, a niedługo później zarejestrowali materiał dla programu Trzeciego Polskiego Radia. Najważniejszym utworem tego okresu była monumentalna, czteroczęściowa Atlantis Suite, będąca wizytówką zespołu i dowodem fascynacji grupami takimi jak Yes czy Genesis. W 1981 roku Mech wszedł na nowy poziom artystyczny. Powstał singiel Królewski Poker, który stał się jednym z ich największych przebojów. W tym samym czasie muzycy współpracowali z wybitnym jazzmenem Tomaszem Stańko, realizując widowiska inspirowane podróżami Gullivera. Byli pionierami, jako jedni z pierwszych w Polsce używali podczas koncertów laserów i pełnej kwadrofonii. Na początku lat 80. styl zespołu zaczął się zmieniać. Mech odszedł od czystego progresywnego grania w stronę cięższego, bardziej bezpośredniego rocka. Efektem były dwa albumy wydane niemal równocześnie pod koniec 1983 roku. Blefmania i Tasmania. To właśnie wtedy narodziło się określenie horror rock, bo muzyka i oprawa graficzna zespołu pełne były mroku, grozy i teatralności. Na Blefmanii słychać było inspiracje Black Sabbath, a także progresywnym rockiem lat 70. Z kolei Tasmania była bardziej nowofalowa i eksperymentalna. Wielkim radiowym sukcesem okazał się utwór Czy to możliwe, a teledyski do Piłem z diabłem Bruderschaft i Blefmania regularnie pojawiały się w telewizji. W połowie lat 80. Mech koncertował bardzo intensywnie, nawet do 150 razy rocznie. Grali nie tylko w Polsce, ale także regularnie w Berlinie Zachodnim, dzieląc scenę z takimi artystami jak Alphaville, Omega czy Mike Oldfield. W 1986 roku zespół zakończył działalność, ale to nie był koniec historii. W 2004 roku Mech wrócił do życia z inicjatywy Jerzego Owsiaka. Reaktywowany skład zagrał na przystanek Woodstock i nagrał muzykę do kultowej gry Painkiller. Rok później ukazał się nowy album, zatytułowany po prostu Mech, już mocno osadzony w heavy metalu. Po powrocie zespół występował na dużych festiwalach, m.in. obok Korn, Soulfly, Judas Priest i Vader. W 2016 roku światło dzienne ujrzały archiwalne nagrania z 1980 roku, przypominając fanom o progresywnych korzeniach grupy. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z 1983 roku z płyty Blefmania. Autorami kompozycji są Janusz Łakomiec oraz Maciej Januszko. Tekst napisał Robert Milewski. Przed państwem Mech. Piłem z diabłem Bruderschaft.

0: Niemna i Barazyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Barazyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia!

Jackson Browne, narodzony u Heidelbergu, Niemieczynie, amerykański autor i folk muzyka, zasłuchany z początku The Beatles czy Dylana, schapił gitaru i począł robić swoje. A dziękujący znakomstwu z Warholem i Luridem, pośle jego pierajezdu u New York, pojrzał jeszcze u mocno zanarżowany i krytyczny po zmieście teksty. Zastanim się jeszcze u tej eposie i posłuchaj pieśni, kaja sa mnoju, mają wrażenie wieś życio. Gershwina nie słuchała u podletka w wzroście, tylko użył dorosłości, ale Janis Joplin była ze mną od kali pomniu. Janis Joplin pierotworzyła jazzowy standard Summertime, mu szczery, ale jednocześnie psychodeliczny wielmi i bluesowy kryk. Historia z wysokim naprężeniem, jakoje naradziła absolutny szedeur du maju. Nawet hymn, jaki uwiekawieczył młodą artystkę. Гэта, думаю, самы добры час, каб паслухаць супольна гэтай песні.

0: co po nim melodia się ciągnął.
1: Wtem ring zawmiot pośród drzew, dni ziemią, mój Boże, przed murzynkiem stoi lew. Szczerzy kli otwiera róże i klnie brzydko chrup się pływ. Tam nauczkę wam zaśpiewa, a poza tym mam apetyt właśnie na czarnego trzyma dziś.
0: Wróci sobie ham, ham, ham, zima zakąskę na wieczór mam. Odmarz za muzykę ram, do re mi fa sol la si do ja ci zaraz dam.
1: Myśli zwoń ma duży lęcz, a ratunek daj Grzymowi, wieńczem prędy biegnie wstęp i zwołuje sejm słoniowy. Hej, rodacy sejm i rząd, wzywam was na front, na front. Zamierzanego przyjaciela Grzyma dzisiaj zjeść. Jest to słoń bum, bum, bum, szwadron ciężkiej kawalerii, aż się biega zwierząt dół, chętnej dalszych lasów prerii.

Chociaż dzieli nas dziś tysiąc mil. Marylu, Marylu, czekaj droga cierpliwie tych chwil, kiedy znów wyląduje w tym mieście, kiedy bajka

pewny, że czas masz. Bo pewność niepewna zabiera nam wrażliwość, tak jak każde szczęście.

wciąż słabsze od jednej. Tak szybko stąd odchodzą, jak Drozd milknął w lipcu, jak dźwięk trochę niezgrabny, lub jak suchy ukłon. Żeby widzieć naprawdę, zamykają oczy, chociaż większym ryzykiem.

Każdy z nas potrzebuje siły, jaka jest mocniejsza ja za nas, ale nas rozumieje. I temu daje jej zwiertajem się. Temu zwiertajem się do Boga, tego prawosławnego, katolickiego, uniackiego, protestanckiego, a usiąż taki adzinaga. I temu tak szmatrudna prymajem udział u religijnych uroczystościach, kap pokazać, że my jość i że wierym. Bo bez tej wiery żyć ciężka. Хотя есть и такие, как я, без яе живуть. Але это уже іншая тема. Я, Андрей Степанюк, дякую вам за спотканье и развитваюся до наступного тыдня. Пам'ятайте, новые выпуски поэтичных роздумов у липені и жнівені так само будуть.

razem ze mną i dozwolili muzycy być hałowne. I spodziewam się, energia ta haseta zostanie z wami na usiu noc. Sustraniem się prosty dzień u sobotu o 21 godzinie. Da sustreczy u

Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania

0: Opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę Białoruś pozostaje jednym z najważniejszych sojuszników Kremla. Terytorium kraju było wykorzystywane do działań wojskowych, a współpraca Mińska i Moskwy stale się pogłębia. W ostatnich tygodniach coraz częściej pojawiają się spekulacje, że Mińsk może zostać wciągnięty w bezpośrednie działania militarne. Zaangażowanie reżimu łukaszenkowskiego w wojnę przeciwko Ukrainie stanowi poważne zagrożenie dla państwowości Białorusi, twierdzi Mariusz Maszkiewicz, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi.
3: Dla Białorusinów jest to niezwykle ważny moment w ich państwowości, bo okazuje się, że zarówno w sensie militarnym, gospodarczym, jak i ideologicznym Rosja stara się opanować Białoruś. Jest to dla Białorusi wielkie niebezpieczeństwo, jak mówię. I wydaje mi się, że odpowiedzią intelektualistów białoruskich, ekspertów, powinno być przygotowanie programu dla przyszłej Białorusi. Dlatego, że społeczeństwo białoruskie nie jest wbrew pozorom tak bardzo podatne na rosyjską propagandę, jak nam się dzisiaj wydaje. Podobnie jak sowiecka propaganda rozleciała się wraz z upadkiem Związku Sowieckiego. Co dotyczy tych bieżących kwestii agresji rosyjskiej na Ukrainę i wojny w Ukrainie, udział Białorusi, moim zdaniem jest to, tego nie da się zakwestionować i schować. Białoruskie instytucje państwowe pod kierownictwem Łukaszenki robią różne zabiegi, żeby nie pokazać tego, ale faktycznie widzimy to gołym okiem, że Białoruś jest polem czy placem startowym dla wielu akcji przeciwko Ukrainie i to jest bardzo smutne. Zresztą ostatnio widać również przeciwko Polsce.
4: Jak pan uważa, czy zaangażowanie i poparcie rosyjskiej agresji przez Łukaszenkę wplątało Białoruś w orbitę sfery politycznej i wojskowej, uzależniającej Białoruś od Kremla?
3: Przez całe dziesiątki lat prezydent wybrany początkowo demokratycznie w 1994 roku twierdził, że on zapewnia Białorusi pokój i unika wojny, konfliktów. Był takim mężem opatrznościowym, który miał przynosić stabilizację i spokój. Spokój i pokój. Okazało się, że to mu się wszystko rozsypało i teraz robi wszystko, żeby w sferze werbalnej, ideologicznej próbować zatuszować ten swój udział, ale no, ręce ma ubrudzone niestety.
4: Czy widzi pan szansę na to, żeby Białoruś jakoś wybrnęła spod wpływów Moskwy? Co musiałoby się stać? Jakie warunki by musiały zaistnieć, żeby to się stało?
3: Ja myślę, że to jest związane bezpośrednio z sytuacją na froncie rosyjsko-ukraińskim. Inaczej mówiąc, los Białorusi zależy od skuteczności ukraińskiego żołnierza.
4: I jakie scenariusze widzi pan po ewentualnym zakończeniu wojny?
3: Jeśli chodzi o scenariusze dla Białorusi, akurat jest właśnie takim dobrym moment, żeby ekspertom białoruskim zadać pytanie, na ile pożyteczne byłyby dla was doświadczenia polskiej transformacji. Mówię o przemianach, które nastąpiły w Polsce po 90 roku w obszarze konstytucyjnym, gospodarczym, społecznym, kulturalnym. U nas z ideologią raczej nie było problemu. Myśmy nie mieli problemu tej obcej aktywności. Rosyjska, sowiecka propaganda od lat 70. praktycznie nie funkcjonowała w Polsce. Była bardzo mało skuteczna. Zresztą to w Moskwie dobrze wiedzieli, że z sowiecką propagandą do nas nie dojdą. A ruski mir dzisiaj to jest raczej, powiedziałbym, domena skrajnej prawicy, ewentualnie skrajnej lewicy, ludzi, którzy jeszcze wierzą, że Rosja to jest coś dobrego, jakaś dobra oferta. Mało moim zdaniem kto z rozsądnych ludzi już w to wierzy.

0: Już za chwilę w programie Znadniemnej Berezyny będziemy kontynuować opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota przybliży postać Bolesława Szyszkiewicza, utalentowanego rzeźbiarza, który stworzył najpiękniejsze nagrobki na starym cmentarzu w Grodnie. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Mech oraz jego przebojowym utworem Piłem z Diabłem Bruderschaft.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berezyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Najsilniejszym polskim ośrodkiem kontynuującym opór przeciwko okupantowi sowieckiemu po wyjeździe w lecie 1945 roku za tzw. linię Kurzona ostatnich członków komendy okręgu AK Nowogródek i zakończeniu planowanej akcji ewakuacyjnej było lokalne centrum dowódcze obwód nr 4967. Powstałe z połączenia dwóch największych struktur terenowych okręgu Armii Krajowej Nowogródek, czyli obwodów Lida i Szczuczyn. Komendantem obwodu od czerwca 1945 roku był podporucznik Anatol Radziwonik Olech. Funkcję jego zastępcy pełnili sierżant Paweł Klikiewicz Irena do maja 1947 roku, następnie podporucznik Wiktor Maleńczyk Cygan. Od maja 1947 roku po maj 1949 roku. Olech to postać niezwykle interesująca i charakterystyczna dla kresowego ruchu niepodległościowego. Pochodził z polskiej rodziny prawosławnej spod Wołkowyska. Ukończył seminarium nauczycielskie i pracował w szkole w Iszczołnianach, powiat Szczuczyn. Jeszcze przed wojną ukończył podchorążówkę. Następnie dostał awans na stopień podporucznika rezerwy piechoty. W Armii Krajowej dowodził jedną z placówek konspiracyjnych obwodu Szczuczyn, kryptonim Łonka. Zimą 1944 roku przeszedł do partyzantki, gdzie dowodził plutonem w drugiej kampanii w 7 batalionie 77 Pułku Piechoty Armii Krajowej pod komendą legendarnego porucznika Jana Piwnika Ponurego. Uczestniczył w licznych operacjach bojowych przeciw niemieckim siłom okupacyjnym, rozbicie posterunków w Morzejkowie Wielkim i Morzejkowie Małym, garnizonów w Jachnowiczach i Jewłaszach, kilka zasadzek na pododdziały żandarmerii i Wehrmachtu. Sierżant Irena był w okresie okupacji niemieckiej podoficerem do zadań specjalnych obwodu Łonka, potem w dyspozycji komendanta okręgu. Podporucznik Cygan, który pochodził spod Wasiliszek, został wywieziony za pierwszego Sowieta na Syberię. Nie zdążył do Andersa i wcielono go do armii Berlinga. Gdy przyjechał na urlop odwiedzić rodzinę, przyszło po niego NKWD. Nie zamierzał drugi raz jechać na Sybir. Stawił opór, zabijając kilku funkcjonariuszy. Pozostał mu tylko las. Obwód dzielił się na placówki nierównomiernie rozrzucone po terenie powiatów Lida i Szczuczyn. W kilku przypadkach w skład obwodu weszły całe kampanie terenowe, pozostałe jeszcze po Armii Krajowej. Na przykład kompania Wawiórka, kryptonim Wygon, dowodzona przez podporucznika Józefa Poczobuta, Wilka. Całość sił obwodu wynosiła kilkaset ludzi, według źródeł sowieckich 800. Niektóre z placówek posiadały patrole samoobrony, okresowo mobilizowane do działań zbrojnych. Oprócz siatki terenowej obwód dysponował oddziałem, a właściwie zgrupowaniem partyzanckim. Tworzyły go, oprócz grupy stale przybywającej u boku komendanta Olecha, pododdziały dowodzone przez sierżanta Irenę, podporucznika Cygana i Petera. Ten ostatni był alzatczykiem, który został wcielony przez Niemców do formacji budowlanych w 1944 roku, ale zbiegł do lasu i dołączył do oddziałów Armii Krajowej. Każda z wymienionych grup miała przydzielony odrębny rejon działania. Irena centralną część powiatu szczuczyńskiego, Cygan rejon Wasiliszek i Wawiórki, Peter okolice Nowego Dworu i Zabłocia. O dalszych losach ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemna i Berezyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota, witam Państwa. Dziś przeniesiemy się do Grodna końca XIX wieku i wybierzemy się do miejsca, gdzie kwitła kariera wybitnego artysty – na cmentarz. Tak, tak, właśnie na cmentarzu przejawił się twórczy dar Bolesława Szyszkiewicza, jednego z najwybitniejszych grodzieńskich rzeźbiarzy. Cmentarz Farny w Grodnie to jedna z najstarszych i najpiękniejszych nekropolii na wschodnich rubieżach dawnej Rzeczypospolitej. Powstała w 1792 roku, a prawie 100 lat później oblicze tego miasta zmarłych zmienił właśnie Bolesław Szyszkiewicz, którego misterne prace nazywa się Kamiennymi Ogrodami. 22-letni szlachcic z powiatu wołkowyskiego przybył do Grodna w 1886 roku. Młody rzeźbiarz otworzył swój warsztat przy ulicy Jerozolimskiej, dziś to ulica Antonowa, dokładnie na drodze prowadzącej w kierunku dwóch cmentarzy, katolickiego i sąsiedniego prawosławnego. Przybysz szybko stał się solą wokół lokalnych rzemieślników, bo jego talent przewyższał zdolności każdego innego grodzieńskiego twórcy nagrobków. Dlatego miejscowi rzemieślnicy postanowili zakazać Szyszkiewiczowi wykonywania zawodu. Cech Zdunów i Kamieniarzy złożył skargę do zarządu gubernialnego. W niej grodzieńscy murarze twierdzili, że ten młody przybysz nie ma prawa pracować samodzielnie i podpisywać swoich prac własnym nazwiskiem, bo nie jest jeszcze mistrzem. Musi więc wstąpić do cechu. A skoro osobnego cechu rzeźbiarzy w Grodnie nie ma, to niech wstępuje do nich i zdaje egzamin na murarza, no bo przecież praca tych dwóch zawodów aż bardzo się nie różni. Ale Szyszkiewicz ograł zawistników. Szybko napisał list wprost do samego grodzieńskiego gubernatora, Aleksandra Posiomkina, wyjaśniając z dumą, że nie jest kamieniarzem, lecz artystą. I właśnie dlatego, że w Grodnie nie było cechu rzeźbiarzy, młody Bolesław wywalczył sobie prawo do bycia wolnym twórcą. Przy tym z pewnością udowodnił gubernatorowi, że ma odpowiednią edukację. Ale właśnie, skąd wzięły się jego umiejętności? To do dziś pozostaje częściowo tajemnicą. Wiemy, że w szkole w Wołkowysku nie szło mu najlepiej. Miał kłopoty z arytmetyką i geometrią, za to celował w kaligrafii i rysunku. Sporo też chorował, dlatego powtarzał rok i w końcu musiał odejść ze szkoły. Na pewno nie mógł być tylko samoukiem, bo zbyt dobrze znał się na symbolice cmentarnej i miał świetny warsztat w pracy z piaskowcem. Jeżeli w międzyczasie między szkołą wołkowyską a otwarciem pracowni w Grodnie nie dostał się na studia do Akademii Sztuk Pięknych, to musiał uczyć się kogoś z ówczesnych mistrzów. Przypuszcza się, że odbywał praktyki w Wilnie, być może w pracowni Błażejczyka, znanego z nagrobków na słynnej Rosie. To tam Szyszkiewicz musiał nasiąknąć owym wyjątkowym stylem, który później przywiózł nad Niemen. Kiedy spacerujemy dziś po grodzieńskim cmentarzu, bez trudu rozpoznamy pracę Szyszkiewicza. To on wprowadził do sztuki nagrobnej w Grodnie to, co dziś nazywamy zastygłym romantyzmem. Jego znakiem rozpoznawczym są skałki, kompozycje z piaskowca, które imitują naturalne spiętrzenia głazów. Na tych skałkach wyrastają kamienne krzyże, które wyglądają jak pnie drzew ze ściętymi konarami, najczęściej brzozy. Szyszkiewicz lubił motywy roślinne, ale zamiast południowego akantu rzeźbił rodzime paprocie, bluszcze i mchy, które zdają się przebijać przez kamień. Znał tradycyjną symbolikę sztuki cmentarnej, odwrócone, gasnące pochodnie, oznaczające koniec życia, kotwice jako znak nadziei oraz wieńce z róż nieśmiertelników. Najdoskonalsze dzieło Szyszkiewicza znajduje się na grodzieńskim cmentarzu prawosławnym na mogile gubernialnego urzędnika Jakuba Pomierańskiego. To postać młodej, smutnej kobiety, wpowiewającej na wietrze sukni, która z niesamowitą gracją pochyla się nad grobem. Mówi się, że rzeźbiarz nie korzystał z katalogu w tym przypadku, lecz uwiecznił w kamieniu prawdziwą mieszkankę Grodna. Rok po otwarciu pracowni w Grodnie Szyszkiewicz ożenił się z Romaną Marią Protasiewicz. Szybko otrzymał tytuł dziedzicznego, honorowego obywatela miasta. Zamówienia płynęły stale, nawet z oddalonej o 100 km z Sisłoczy. Bolesław nie pracował już sam, zatrudniał do pomocy 8 osób. Wydawało się, że świat stoi przed nim otworem. Ale we wrześniu 1893 roku, w wieku 29 lat, Bolesław Szyszkiewicz zmarł na suchoty. Świadomy nadchodzącego kresu, sam zaprojektował własny nagrobek. Jego mogiłę zdobi posąg muzy Kaliope, muzy poezji i filozofii, która zdaje się unosić ku niebu, podczas gdy u jej stóp leżą wykute w piaskowcu narzędzia rzeźbiarskie, młotek i dłuto. Medalion z podobizną Szyszkiewicza na nagrobku do dziś spogląda w stronę Niemna. Po jego śmierci przez kolejne 14 lat firmę z sukcesem prowadziła wdowa, Romana Maria. to pod jej kierownictwem powstały ostatnie wielkie dzieła warsztatu, jak chociażby nagrobki rodziny grodzieńskich piwowarów Kunców oraz memorialne tablice w prawosławnym soborze na Orzeszkowej. Dziś, choć wiele z tych dzieł niszczeje, grodzieńskie kamienne ogrody wciąż zapierają dech w piersiach. Są one pamiątką nie tylko po pochowanych pod tymi pomnikami ludziach, ale też po genialnym rzeźbiarzu z powiatu wołkowyskiego, który stworzył najpiękniejsze rzeźby cmentarne w regionie. W dużej mierze to właśnie dzięki Bolesławowi Szyszkiewiczowi grodzieński farny cmentarz stał się obowiązkowym punktem na turystycznej mapie miasta. To już wszystko na dziś. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Mech oraz jego przebojowym utworze Piłem z Diabłem Bruderschaft. Dziś cofamy się do lat 70., by przypomnieć zespół, który przez lata budował własną legendę na styku rocka progresywnego, hard rocka i później heavy metalu. Mowa o warszawskim Mechu. Korzenie zespołu sięgają pierwszej połowy lat 70. Wszystko zaczęło się od znajomości trzech muzyków: Macieja Januszki, Janusza Łakomca i Roberta Milewskiego, później znanego jako Robert Millord. Poznali się jeszcze jako uczniowie warszawskiego liceum imienia Tadeusza Rejtana. Januszko i Łakomiec prowadzili tam szkolny zespół, a po ukończeniu szkoły w 1974 roku założyli własną grupę działającą przy klubie Mechanik Politechniki Warszawskiej. Początkowo nazywali się WHB United, ale szybko zmienili nazwę na Mech, właśnie od nazwy klubu. W 1975 roku do składu dołączył Robert Milewski, który oprócz gry na gitarze potrafił obsługiwać również instrumenty klawiszowe. To właśnie on stał się jednym z filarów brzmienia grupy. W tym samym czasie Mech zaczął zdobywać pierwsze wyróżnienia, m.in. na Mokotowskiej Młodzieżowej Jesieni Muzycznej. Rok 1977 uznaje się za oficjalny początek profesjonalnej działalności zespołu. Wtedy grupa przyjęła pełną nazwę Zjednoczone Siły Natury Mech. Dwa lata później nastąpił ważny przełom – występ na festiwalu Pop Session w Sopocie. To był ich debiut na dużej scenie i moment, który otworzył im drzwi do najważniejszych rockowych imprez w kraju. Na początku lat 80. Mech był już jednym z najciekawszych zespołów progresywnych w Polsce. W 1980 roku nagrali swój pierwszy singiel Ogród Snów i Romantic Blues, a niedługo później zarejestrowali materiał dla programu Trzeciego Polskiego Radia. Najważniejszym utworem tego okresu była monumentalna, czteroczęściowa Atlantis Suite, będąca wizytówką zespołu i dowodem fascynacji grupami takimi jak Yes czy Genesis. W 1981 roku Mech wszedł na nowy poziom artystyczny. Powstał singiel Królewski Poker, który stał się jednym z ich największych przebojów. W tym samym czasie muzycy współpracowali z wybitnym jazzmenem Tomaszem Stańko, realizując widowiska inspirowane podróżami Gullivera. Byli pionierami, jako jedni z pierwszych w Polsce używali podczas koncertów laserów i pełnej kwadrofonii. Na początku lat 80. styl zespołu zaczął się zmieniać. Mech odszedł od czystego progresywnego grania w stronę cięższego, bardziej bezpośredniego rocka. Efektem były dwa albumy wydane niemal równocześnie pod koniec 1983 roku. Blefmania i Tasmania. To właśnie wtedy narodziło się określenie horror rock, bo muzyka i oprawa graficzna zespołu pełne były mroku, grozy i teatralności. Na Blefmanii słychać było inspiracje Black Sabbath, a także progresywnym rockiem lat 70. Z kolei Tasmania była bardziej nowofalowa i eksperymentalna. Wielkim radiowym sukcesem okazał się utwór Czy to możliwe? A teledyski do Piłem z Diabłem Bruderschaft i Blefmania regularnie pojawiały się w telewizji. W połowie lat 80. Mech koncertował bardzo intensywnie, nawet do 150 razy rocznie. Grali nie tylko w Polsce, ale także regularnie w Berlinie Zachodnim, dzieląc scenę z takimi artystami jak Alphaville, Omega czy Mike Oldfield. W 1986 roku zespół zakończył działalność, ale to nie był koniec historii. W 2004 roku Mech wrócił do życia z inicjatywy Jerzego Owsiaka. Reaktywowany skład zagrał na przystanek Woodstock i nagrał muzykę do kultowej gry Painkiller. Rok później ukazał się nowy album zatytułowany po prostu Mech, już mocno osadzony w heavy metalu. Po powrocie zespół występował na dużych festiwalach, m.in. obok Korn, Soulfly, Judas Priest i Vader. W 2016 roku światło dzienne ujrzały archiwalne nagrania z 1980 roku, przypominając fanom o progresywnych korzeniach grupy. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z 1983 roku z płyty Blefmania. Autorami kompozycji są Janusz Łakomiec oraz Maciej Januszko. Tekst napisał Robert Milewski. Przed państwem Mech. Piłem z diabłem Bruderschaft.

0: i Barazyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Barazyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia!